Ra, Ra, Ra, Ra, Ra, Ra, Ra, Ra, Ra, Ra, Ra, Ra, Ra, Ra, Ra, Ra, Ra, Ra, Ra, Ra, Ra, Ra, Ra, Ra, Ra, Ra, Ra, Ra, Ra, Ra, Ra, Ra, Ra, Ra, Ra, Ra, Ra, Ra, Ra, Ra, Ra, Ra, Ra, Ra, Ra, Ra, Ra, Ra, Ra, Ra, Ra, Ra, Ra, Ra, Ra, Ra, Ra, Ra, Ra, Ra, Ra, Ra, Ra, Ra, Ra, Ra, Ra, Ra, Ra, Ra, Ra, Ra, Ra, Ra, Ra, Ra, Ra, Ra, Ra, Ra, Ra, Ra, Ra, Ra, Ra, Ra, Ra, Ra, Ra, Ra, Ra, Ra, Ra, Ra,

Va, miru, va, miru, va, miru, va, miru, va, miru, va, miru, va, miru, va, miru, va, miru, va, miru, va, miru, va, miru, va, miru, va, miru, va, miru, va, miru, va, miru, va, miru, va, miru, va, miru, va, miru, va, miru, va, miru, va, miru, va, miru, va, miru, va, miru, va, miru, va, miru, va, miru, va, miru, va, miru, va, miru, va, miru, va, miru, va, miru, va, miru, va, miru, va, miru, va, miru, va, miru, va, miru, va, miru, va, miru, va, miru, va, miru, va, miru, va, miru, va, miru, va, miru, va, miru, va, miru, va, miru, va, miru, va, miru, va, miru, va, miru, va, miru, va, miru, va, miru, va, miru, va, miru, va, miru, va, miru, va, miru, va, miru, va, miru, va, miru, va, miru, va, miru, va, miru, va, miru, va, miru, va, miru, va, miru, va,